librene zezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina no sopale yana na maneisa